Mani ahumi nyina nye radia ye. Mani ankwa mnina sumu ya powa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenim na iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.